tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Jazz Storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: cofnąć.
1: O tej porze dobrze się rozkręcać, powoli, ale konsekwentnie. Poranek już się obudził, a my dokładamy mu jeszcze trochę światła i energii. Zostańcie z nami. Za chwilę mechanika dnia ruszy

To był Horyzont i W pół drogi, a za chwilę Mechanika i Rozpędzam się. Zostańcie z nami, poranek dopiero się rozkręca.

To był Mechanika i Rozpędzam się. A za chwilę Mechanika i Panie Majster. Zostańcie z nami, bo ten poranek jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

to był mechanika i panie majster. Kto ma w ręku klucz, ten dziś rządzi w garażu. A my za chwilę wracamy z kolejną dawką porannej energii. Zostańcie z nami.

kończymy właśnie poranny garażowy moment i odpalamy dalej coś, co niesie dobrą energię. Za chwilę wpadnie ekstazy i energię kosmik. Więc jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze na tę muzyczną falę.

ekstazji i energię kosmik, a my po chwili wrócimy z kolejną porcją muzyki i porannego ruchu. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę.

To był Ecstasy i Energie Cosmic, a za chwilę Daleka Fala i Poranek. Zostańcie z nami, bo poranek jeszcze się nie kończy, tylko ładnie płynie dalej.

To był Daleka Fala i Poranek. Za moment zrobi się jeszcze bardziej miękko i pogodnie, bo wchodzi Leniwe Poranki z Niech Będzie. Zostańcie z nami, mamy dla Was jeszcze trochę dobrego, spokojnego grania.

to był Leniwe poranki i Niech będzie. A zaraz po chwili zrobi się jeszcze cieplej, bo wchodzą Karmy dla kota i Przytul go. Zostańcie z nami, bo poranek lubi takie łagodne przejścia.

to był Karma dla kota i Przytul go. A po chwili wpadną Love Axis i Good Time. Więc trzymajcie się tej letniej, lekkiej fali. Miło, że jesteście z nami.

To był Love Axis i Good Times, a my za chwilę wrócimy z kolejną porcją ciepłej, letniej energii. Miło, że jesteście z nami.

To był Love Exes i Good Times. A teraz płyniemy dalej w bardziej refleksyjny klimat, bo za chwilę zabrzmi Sonder i Desiderata Hermana. Zostańcie z nami, będzie jeszcze spokojniej i cieplej.

0: No to mamy już poranek. Piotrze, wszyscy powoli budzą się do życia.
1: Dokładnie. Słońce świeci, ptaki ćwierkają i od razu czuć ten letni nastrój.
0: Właśnie, a można by pomyśleć, że z takim słońcem to wszyscy powinni mieć energię na kiwnięcie palcem.
1: A jednak czasem spokojny utwór potrafi dać więcej energii niż głośny rock.
0: No tak. Wiesz, to jak kawa. Czasem jedna filiżanka wystarczy, a innym razem trzeba pić jak motorówki.
1: Dokładnie, ale nie ma co mówić o motorówkach, a jak woda, to lepiej na plaży.
0: Jasne. Wyjątkowość poranka daje taki zastrzyk pozytywnej energii.
1: I lepiej to poczuć z dobrą muzyką. Więc przechodzimy do naszych

był Zonder i Desiderata Hermana, a po chwili popłynie jeszcze odrobina spokoju w wykonaniu Dalekiej Fali i Tamte Dni. Zostańcie z nami, poranek ma dziś miękkie brzegi.

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a po chwili zostaniemy jeszcze w miękkim, pogodnym klimacie z leniwymi porankami i niech będzie. Zostańcie z nami, bo ten ranek lubi spokojne przejście.

To były Leniwe Poranki i Niech Będzie, a za chwilę popłyniemy z numerem Tryb Samolotowy od Standardu. Zostańcie z nami, bo poranek nadal brzmi bardzo miękko, ale już z lekkim

0: przestrzeń.
1: Cześć Piotrze, jak ci mija poranek?
2: Cześć Igor, wiesz, poranek już się całkiem rozpędza. Coś czuję, że zaraz znów będzie gorąco.
1: To prawda, właśnie zjechałem na tryb samolotowy, żeby się odciąć od wszelkich powiadomień. Chwila oddechu od telefonu.
2: Świetny pomysł. To jak mały urlop w codziennym chaosie, prawda?
1: Dokładnie, ale pamiętaj, że w trybie samolotowym też trzeba mieć oczy otwarte na wszystko, co się dzieje wokół.
2: Oczywiście, powinno być zakazane spanie w takim trybie. Aż kusi, żeby dzisiaj po prostu polecieć na wakacje.
1: Haha, racja. Zamiast tego zrelaksujmy się przy dobrej muzyce.
2: Dokładnie, niech nasze radio będzie wirtualnym wczasowiskiem na każdą porę dnia.
1: Zostańcie z Radiem Synteza i cieszcie się poranki.
2: Tak, zostawcie z nami, będzie wesoło.

Ciekawostka na ten poranek. Tego dnia w 1919 odszedł John Robert Schrieffer, fizyk i laureat Nobla. A tu, na naszej antenie, dzień płynie dalej, całkiem miękko i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę znowu się spotkamy

To był standard i tryb samolotowy, a za chwilę popłynie znak od na czas. Zostańcie z nami, bo poranek ma jeszcze kilka fajnych dźwięków w zanadrzu.

Miło, że jesteście z nami. To taki poranek, w którym wszystko płynie trochę miękcej, a my za chwilę oddamy głos Efkotowi. Zostańcie do pełnej godziny. Będzie

To był Na czas i znak. A za chwilę zostaniemy jeszcze chwilę przy cieplejszym nastroju z utworem Zostań od Karma dla Kota. Zostańcie z nami, bo poranek ma swój spokojny rytm.

Lubię takie poranki, kiedy wszystko układa się bez pośpiechu i z lekkim uśmiechem. Za kilka minut spotkamy się jeszcze raz, już przy Ewkocie, o 9:00. Zostańcie z nami.

To był Karma dla kota i Zostań, a za chwilę wybrzmi Daleka fala i Poranek. Piękny, spokojny kawałek na taki właśnie ranek. Zostańcie z nami, bo zaraz zrobi się jeszcze przyjemniej.

To był Karma dla kota i zostań. A teraz już spokojniej zostawiamy Wam Dama Flisak od Brzdęk Nadbrzeża. Zostańcie z nami, bo ten poranek lubi płynąć właśnie takim rytmem.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witajcie w poniedziałkowy poranek w Radiu Synteza. Przy mikrofonie Igor Gaduła.
2: A ja, Piotr Fonia. Czas na F-Kod, czyli fajny, krótki odcinek tematyczny.
1: Dziś, 27 lipca, imieniny obchodzą Lili, Julii i Natalii. Ciekawostka. W 1781 roku urodził się Mauro Giuliani.
2: Dzięki, Igor. Wiesz, że jego nazwisko brzmi jak coś, co mógłby zagrać na gitarze w rockowym zespole?
1: No właśnie, to by była historia gitarzysta klasyczny w rockowym zespole. Czyli w te dźwięki w ogóle zakręcony.
2: A właśnie, skoro lipiec, a za chwilę sierpień, planujesz jakieś wakacje?
1: Zdecydowanie, chciałbym pojechać w góry. A ty, Piotr?
2: Ja za to marzę o plaży i wakacyjnym lenistwie. A tak a propos lata, jak tam pogoda dzisiaj?
1: W Warszawie o 8.45 było 21,8 stopnia. Wiatr delikatny z kierunku południowo-zachodniego.
2: Kraków nieco chłodniejszy, około 20 stopni, a Gdańsk to już zaledwie 17. Mamy tu niezłe lato.
1: Tak, a za chwilę pewnie będzie jeszcze cieplej. Dziękujemy Wam za wspólne chwile, drodzy słuchacze.
2: I zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. A teraz, co powiesz, Igor, na muzykę?
1: Zdecydowanie, niech dźwięki wypełnią nasz poranek. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

Jest już 9:05. W Warszawie mamy 21,8 stopnia, lekki wiatr i bez opadu, więc poranek trzyma się naprawdę przyjemnie. Zostańcie chwilę z nami, bo w tle płynie teraz muzyka, a po niej podamy Wam jeszcze trochę dobrego radiowego spokoju.

to był Karma dla kota i Zostań, a za chwilę Kto wie gdzie od Brzdęk Nadbrzeża. Zostańcie z nami, bo ten poranek ma jeszcze sporo dobrego grania.

Čes, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak Czes swój rytm bierze.

Teraz już płyniemy dalej z Rocket Science i Miłość. Piękny, lekki start na ten poranek, taki z uśmiechem i oddechem. Zostańcie z nami, bo o 10:00 czeka nas jeszcze EFCO.

To był Rocket Science i Miłość, a po chwili zostajemy w nastroju z horyzontem i w pół drogi. Zostańcie z nami, bo poranek jeszcze się pięknie rozkręca.

To był Horyzont i W pół drogi. A teraz zostajemy jeszcze na chwilę porankiem od Dalekiej Fali. Miło, że jesteście z nami o tej porze, bo właśnie takie momenty najlepiej smakują przy dobrej muzyce.

To był Dansenow i Och Och, a po chwili popłynie do nas Dama Flisak od Brzdęk Nadbrzeża. Zostańcie z nami, bo ten poranek wciąż ma swój rytm i swoje tempo.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama w lisach. A już za moment zostaniemy w łagodnym nastroju z Leniwe poranki i Niech będzie. Miło, że jesteście z nami. Właśnie tak najlepiej płynie ten

To były Leniwe Poranki i Niech Będzie. A za moment wrócimy z Porankiem od Dalekiej Fali. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo ten spokojny rytm naprawdę dobrze niesie.

był Operate i Ghosts, a za chwilę Nocny Błysk od Ecstasy i Tonight w wersji po odświeżeniu. Zostańcie z nami, bo ten kawałek ładnie podkręci wieczorny klimat.

Miło, że jesteście z nami. Dziś płyniemy spokojnie, trochę szerzej, trochę miękko, tak żeby ten poranek miał swój dobry oddech. Jeśli macie ochotę, wpadajcie też do nas na radio-synteza.com.

to był Ekstazie i Tonight, a po chwili już miękko i nocno zabrzmi Sound Alcove z That Night in Nola. Zostańcie z nami, bo ten kawałek pięknie domyka poranek.

0: Cześć Piotrze, dzień dobry naszym słuchaczom. Jak się masz w ten piękny poranek?
1: Cześć Igor. Czuję się świetnie, zwłaszcza przy tej miękkiej jazzie w tle. Jak dla mnie to idealny start dnia.
0: Zgadzam się. Muzyka sprawia, że wszystko wydaje się prostsze, nieprawdaż?
1: No właśnie. Ten jazz to jak kocyk na poranek. Nie ma nic lepszego.
0: Aż chce się usiąść z kawą i pomyśleć o wszystkim, co nas czeka.
1: Serio? Jakiż to nastrój sprzyja twórczym pomysłom? Może to zasługa rytmów?
0: Pewnie. Muzyka poranna buduje nastrój całego dnia. Dodaje energii.
1: Chociaż czasem schematy odbiegają od normy. I wiesz, budzik potrafi zaskoczyć.
0: To prawda, ale jazz sprawia, że nawet budzik brzmi jak miła melodia.
1: Dokładnie. No dobra, czas na muzykę, niech się gra.
0: Zgadzam się. Sekundy za chwilę nabiorą blasku. Wracamy do jazzu.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie z nami, bo ten poranek naprawdę pięknie się rozlewa.

To był Operate i The Last Dance, a zaraz potem wejście w trochę bardziej neonowy puls, kiedy ruszy Static Lovers i Turn Me On. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze ładny kawałek poranka.

Sound Alcove i That Night in Nola. I zanim ten poranek zrobi się jeszcze bardziej rozbiegany, za chwilę wrócimy do Was z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z nami.

Za chwilę zrobi się jeszcze lżej, bo wjedzie Love Axis z Good Times. I pamiętajcie, o pełnej godzinie mamy też nasz F-Code, więc zostańcie z nami.

Static Lovers i Ted Me On. Zostawiamy Wam jeszcze chwilę tego rytmu, a potem popłyniemy dalej, już w trochę bardziej jazzowym kierunku. Miło, że jesteście z nami.

zostańcie jeszcze z nami, bo ten poranek płynie dziś wyjątkowo miękko. Za chwilę będzie trochę bardziej refleksyjnie, a potem już prosto do Efkotu o pełnej godzinie.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak, a za chwilę jeszcze Chwila Spokoju z Zonder i Desiderata Ermana. A potem już pełna godzina i nasz Ewko. Zostańcie z nami.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Witajcie w poniedziałek 27 lipca 2026 roku.
2: Hej, hej. Słuchajcie, jak tam u was poranek? Już obudziliście się na dobre?
1: No właśnie, ja się jeszcze kręcę wokół kawy. A propos porannego leniuchowania. Co mówi kawa, kiedy się myli?
2: Nie wiem, co?
1: Mówi, przepraszam, zrobiłem to z takim złym zrozumieniem. I wiecie co? I tak dalej.
2: Klasyka. No nic. Myśląc o poranku, może opowiem ci o imieninach.
1: A tak, dzisiaj imieniny obchodzą Lili, Julii i Natalii. Wydaje mi się, że to piękne imiona.
2: Dokładnie. A wiesz, która z tych pań to najpopularniejsza na świecie?
1: Nie mam pojęcia, ale którąś musimy chyba poznać osobiście.
2: Bez wątpienia. A tak w ogóle to lato w pełni. Czas spędzać je na świeżym powietrzu.
1: Prawda? Słońce świeci, a w Warszawie mamy 22 stopnie i piękny wiatr.
2: No a w Gdańsku tylko 17, ale za to nad morzem zupełnie inny klimat.
1: Prawda, każde miejsce ma swój urok.
2: Zgadzam się. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami w tym Efkocie.
1: Tak, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
2: A ja już nie mogę się doczekać następnego spotkania. Muzyka leci. Radio Sen.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. Zostawiamy Wam jeszcze chwilę tego ciepłego, lekkiego grania, a za moment popłynie Brzdęk Nadbrzeża i kto wie gdzie. Zostańcie z nami.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. Zostawiamy was jeszcze chwilę z tym nocnym, spokojnym odcieniem muzyki, a potem wrócimy do was z kolejnym ciepłym kawałkiem. Miłego poranka.

A skoro już jesteśmy w środku tego numeru, to zostawiamy Wam chwilę na oddech i dobre myśli. To takie granie, które nie pcha się na pierwszy plan, tylko spokojnie niesie dalej poranek. Zostańcie z nami.

To był Karma dla kota i Zostań. Zostawiamy Wam jeszcze chwilę tego miękkiego, kołyszącego grania, a za moment wróci Brzdęk Nadbrzeża i kto wie gdzie. Zostańcie z nami.

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. Zostawiamy wam ten finał jeszcze na chwilę, a po nim popłynie Zonder i Desiderata Ermana. Miłego słuchania, zostańcie z nami.

Zonder i Desiderata Hermana. Zostawiamy Wam jeszcze chwilę tego spokojnego, płynącego grania, a potem wrócimy z Karma dla Kota i Zostań. Bądźcie z nami.

Lili, Julii i Natalii. Więc ściskamy Was bardzo serdecznie i życzymy Wam pięknego, lekkiego dnia. U nas dalej płynie spokojne granie, takie do pracy, do kawy i do chwilki oddechu. Zostańcie z nami.

Karma dla kota i zostań. Zostawiamy Wam ten kołyszący, miękki finał, a po chwili wrócimy z kolejnym spokojnym kawałkiem. Miło, że jesteście.

A skoro poranek płynie dalej, to zaraz dołączy Zonder i Desiderata Hermano. Zróbcie sobie wygodnie miejsce, może jeszcze łyk kawy albo herbaty i zostańcie z nami na ten spokojniejszy odcinek programu.

Zonder i Desiderata Hermana. Miękko domykamy ten poranny fragment, a za chwilę zostaniemy jeszcze chwilę w klimacie Brzdęka Nadbrzeża i kto wie gdzie. Zostańcie z nami.

Chess, Soria gra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Talos jak chess, swój rytm bierze.

To już był poranny zestaw chwil, który bardzo ładnie się dziś układa. Zostańcie z nami, bo antena płynnie trzyma ten spokojny rytm dalej.

kto wie gdzie. Zostawiamy Wam ten szorstko ciepły klimat na chwilę dłużej, a po nim wrócimy z Karma dla kota i Zostań. Do usłyszenia za moment.

to był Karma dla kota i zostań. Pięknie domyka nam ten poranek, miękko i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo zaraz wrócimy z kolejnym fragmentem muzycznej drogi.

To był Karma dla Kota i Zostań. Dziękujemy Wam za ten spokojny, poranny moment, a za chwilę popłynie Zonder i Dezyderata Hermana. Zostańcie z nami.

był Zonder i Desiderata Hermana. Miękko domykamy ten fragment poranka, a my za chwilę wrócimy już z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z nami jeszcze chwilę.

Standard i Echo Serca. Zostawiamy Wam ten dźwięk jeszcze na moment, a po nim wrócimy już z Karma dla Kota i Zostań. Miłego słuchania, zostańcie z nami.

0: Piotrze, jakie przyjemne jest to poranki, prawda? Słońce coraz wyżej, a muzyka płynie tak lekko.
1: No właśnie, Igor. Człowiek od razu lepiej się czuje, gdy takie dźwięki wchodzą w uszy.
0: Zdecydowanie. Muzyka potrafi poprawić nastrój w mgnieniu oka.
1: I do tego ten ciepły aromat kawy. Idealne połączenie.
0: Tak, kawa i dobra muzyka to recepta na udany dzień.
1: I to się zgadza. Szkoda, że nie możemy przenieść się w taki poranek na zawsze.
0: No ale to by było trochę nudne, Piotrze. Życie to ciągłe niespodzianki.
1: Masz rację. A muzyka to nasza soundtrack, który dodaje koloru każdemu dniu.
0: Otóż to. A my wrócimy zaraz z nowymi tematami, więc nie odchodźcie.
1: Czekajcie z nami, bo szykują się kolejne ciekawe rozmowy.

To był Karma dla Kota i Zostań. Dziękujemy Wam za ten poranny oddech, taki miękki i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo zaraz będziemy z kolejną porcją muzyki.

to był spawaliśmy z teściem i całą noc. Dobrze domknęliśmy ten kawałek poranka, a po chwili wrócimy z Zonder i Dezyderata Hermana. Zostańcie z nami.

To był, spawaliśmy z teściem i całą noc. I tak, już za chwilę spotkamy się z kolejną porcją muzyki, a o pełnej godzinie spadnie nasz F-kod. Zostańcie z nami, będzie się działo.

Miło, że jesteście z nami o tej porze. Za moment zostawimy Wam jeszcze więcej muzyki, a o pełnej godzinie wróci nasz F-Kot, więc warto zostać przy odbiornikach. To będzie taki mały radiowy znak, że połowa poranka już za nami.

To był Karma dla kota i Zostań. Dziękujemy Wam za ten spokojny kawałek poranka. A za chwilę wrócimy już z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo dobrego grania.

leci z nami ten poranek bardzo równo, bez pośpiechu i dokładnie tak lubimy. Za chwilę wrócimy do Was z kolejną porcją muzyki, a o pełnej godzinie czeka nas Efkot. Zostańcie z nami.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy w poniedziałkowym F-kocie na Radiu Synteza.
2: Cześć Igor, dziś jesteśmy tu z wami, żeby umilić wam poranek.
1: No właśnie, a może na początek dowcip. Co powiesz na to? Dlaczego nie można ufać atomom?
2: Czekaj, czemu?
1: Bo zawsze tworzą wszystko.
2: Haha, dobry suchar. Wiesz, mój tata też zawsze mówi, że atomy to zdrajcy.
1: Dokładnie. A teraz, skoro jest lato, opowiedzmy trochę o tym. Co sądzisz o wakacjach nad morzem?
2: Uwielbiam. Plaża, słońce, a wieczorem grill z przyjaciółmi. Idealnie.
1: Zgadzam się. A najlepsze jest to, że można ze sobą zabrać ulubioną muzykę.
2: Tak, jakieś wakacyjne hity, może coś z lat 90.
1: O tak, to się nigdy nie nudzi. A jak u nas z pogodą dzisiaj?
2: Sprawdźmy. W Warszawie jest 21 stopni, 5, wiatr z zachodu, a deszczu brak.
1: W Krakowie mamy 22 stopnie i umiarkowany wiatr. Idealne na spacer.
2: No i Gdańsk, 19 stopni, też ładnie, akurat na nadmorską przechadzkę.
1: Dobrze, drodzy słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym F-kocie.
2: Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube, by nie przegapić kolejnych audycji.
1: A teraz oddajemy antenę muzyce. Miłego dnia. Radio!

Zostańcie z nami jeszcze przez chwilę, bo poranek płynie dziś bardzo miękko. Muzyka robi teraz dokładnie to, co lubimy najbardziej. Niesie nas dalej, bez pośpiechu i bez zgiełku. Do usłyszenia za moment.

Słuchamy teraz Lion's Legacy i Path of the Lion. To jest ten moment, kiedy muzyka robi przestrzeń sama z siebie, a my tylko dokładamy do niej ciepły uśmiech. Zostańcie z nami.

muzyka właśnie rozkręca nam ten poranek dalej, a my zostajemy w jej rytmie. Za chwilę wrócimy do Was z kolejnym krótkim wejściem, więc zostańcie blisko. Do usłyszenia.

był Ace Sparrow i Billy z Pickupa. Dziękujemy Wam za ten kawałek drogi i za to, że jesteście z nami o tej porze. Za moment wrócimy już z kolejną muzyką, a o pełnej godzinie czeka nas F-Kop.

To był Zonder i Desiderata Hermana. Pięknie to dziś płynie, tak spokojnie i bez nerwów. A my dokładamy tylko mały radiowy uśmiech. Za chwilę wrócimy z kolejną muzyką, a o pełnej godzinie spotkamy się w Efkocie.

Na antenie teraz Ace Sparrow i norweska Przystań. To jest właśnie ten moment, kiedy muzyka robi nam cały klimat sama. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami i odezwijcie się

Muzyka płynie dalej, a my wrócimy do Was tuż przed pełną godziną. Zostańcie z nami, bo za chwilę będzie kolejny radiowy skręt, a potem Ewko.

na antenie Metal Illness i The Crucible of Fire. To jest ten mocniejszy moment dnia, kiedy radio łapie oddech i jedzie dalej z energią. Zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze wrócimy.

Za moment wrócimy do Was z kolejnym wejściem, a o pełnej godzinie spotkamy się w Efkocie. Zostańcie blisko, bo

To był Sound Empire i Im Saying. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment płynnie wejdziemy w kolejny muzyczny oddech, a o pełnej godzinie czeka nas Efkot.

To był Sound Empire i Im Saying. A skoro mamy dziś 27 lipca, to mała ciekawostka z kalendarium. W 1995 roku zmarł Jerzy Mrzygłód, polski dziennikarz i komentator sportowy. Za chwilę wrócimy z kolejną muzyką, a o pełnej godzinie spotkamy się w Efkocie.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dana Flisak. Za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki, a o pełnej godzinie czeka nas Efkot. Zostańcie z nami.

Niech ta chwila płynie spokojniej, bo za moment wrócimy do Was z kolejną muzyczną podróżą, a o pełnej godzinie spotkamy się w Efkocie. Zostańcie z nami.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć słuchacze, witamy Was w poniedziałkowym F-kocie.
2: Dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się czujecie w te letnie przedpołudnie.
1: Zanim przejdziemy do poważniejszych spraw, mam dla Was suchara. Dlaczego krowa nie chodzi na szkołę?
2: No dobra, czemu?
1: Bo ma już swoje własne mleczne sprawy.
2: Haha, niezłe. Klasyk w pełnej krasie.
1: Wiesz, za oknem piękna pogoda. Ktoś mógłby powiedzieć, że to idealny dzień na lody.
2: Oczywiście. A jakie lody byś wybrał? Może coś owocowego?
1: Właśnie. Lody z owocami zawsze są dobre na lato. A ty?
2: Ja stawiam na klasyczne, waniliowe z polewą czekoladową. Uwielbiam.
1: Dobry wybór. A słuchaj, jaka na dworze pogoda?
2: Obecnie w Warszawie mamy 18,5 stopnia, a w Krakowie aż 23.
1: I nie pada. Idealnie. Na lody.
2: Dokładnie. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym F-kocie.
1: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału YouTube, żeby być na bieżąco.
2: A teraz przechodzimy do muzyki. Do usłyszenia.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

a po Efkocie zostajemy jeszcze chwilę w miękkim, spokojnym brzmieniu. Za moment wrócimy z kolejnym kawałkiem, a do pełnej godziny jeszcze zdążymy złapać oddech.

Nie, dobrze jest złapać trochę oddechu, więc zostawiamy Wam teraz miękkie granie i spokojny rytm dnia. Za chwilę wrócimy z kolejną muzyką, a potem będziemy już myśleć.

0: Yeah. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent. None! Gang!
1: Kończy się właśnie Brzdęk nad Brzeża.

zostajemy przy spokojnym rytmie dnia, a po chwili dojdzie do tego jeszcze nowa porcja energii. Słyszymy się za moment. Zostańcie z nami. That comment from a stranger, evicted. That mistake from years ago, evicted.

Końcówka dnia już czuje się w powietrzu, ale jeszcze nie puszczamy tempa. Przed nami chwila spokojniejszego grania. Zostańcie z nami, bo za moment znów będzie radio do towarzystwa.

To był Daleka Fala i tamte dni piękne, lekko zamglone. Granie na ten środek dnia, a za chwilę dorzucimy Wam coś, co jeszcze podtrzyma ten spokojny, ciepły nastrój.

0: Życie, miastość, owoce, jak winogron.
1: To był Winylowe Ziomki i Pomarańcze, a my zostajemy przy tym lekkim, pogodnym klimacie. Za moment podamy Wam dalej muzykę, która dobrze niesie ten lipcowy dzień.

To był Electrowaving i Memories, a my jeszcze przez chwilę zostajemy w tym lekkim, wieczorniejącym klimacie. Za moment wrócimy z muzyką, która pozwoli Wam spokojnie płynąć dalej przez to popołudnie.

Dziś imieniny obchodzą Lili, Juli i Natali, więc ślemy do Was ciepłe życzenia i dużo dobrego na ten dzień. Miło, że jesteście z nami, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym letnim nastroju.

Słuchamy teraz Kruk 24 i Lajkuj Mnie, czyli mamy tu bardzo radiowy, lekko zaczepny moment dnia. Jak ktoś z Was właśnie robi sobie kawę albo herbatę, to proszę bardzo, to jest dokładnie ta chwila, żeby zostać z nami jeszcze trochę dłużej.

Słuchamy teraz Krupp 24 i Hypnotica, więc robi się bardzo przyjemnie i trochę hipnotycznie, jak sama nazwa mówi. Zostańcie z nami, bo ten blok jeszcze podtrzyma nas w dobrym rytmie.

Słuchamy teraz Sexto Sol i Vamos i od razu robi się trochę bardziej słonecznie. Taki blok to dobry moment, żeby na chwilę zwolnić, odetchnąć i po prostu pobyć z muzyką.

To był Sexto Sol i Vamos. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym gorącym, letnim rytmie. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki, która dobrze niesie

To był Leniwe poranki i Niech będzie, czyli bardzo ładny, spokojny kawałek na to popołudnie. A za chwilę wrócimy z Anią A. Sparrow, więc zostańcie z nami jeszcze przez moment.

był Ace Sparrow i Ania, a teraz płynnie sunie przed nami Vecchio Capitano i Un Mare Che Amo Di Più. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten fragment pięknie prowadzi nas w stronę pełnej godziny.

To był Vecchio Capitano i Un Mare Che Amo Di Più. A my już przygarniamy do anteny trochę bardziej kameralny, jazzowy oddech. Za chwilę popłynie Dama w Lisach, więc zostańcie z nami, bo to bardzo ładnie prowadzi.

To był Vecchio, Capitano i Un Mare Che Amo di Più. A my za chwilę wejdziemy już w spokojniejszy, bardziej jazzowy oddech. Zostańcie z nami, bo ta godzina jeszcze pięknie się

był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak, a my już jesteśmy o krok od pełnej godziny i naszego F-kotu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wjedzie ten krótki radiowy odcinek z humorem i pogodą.

To był Hell House i wow. A my już miękko wchodzimy w bardziej refleksyjny moment tej godziny. Za chwilę popłynie Desiderata Ermana, więc zostańcie z nami, bo robi się bardzo radiowo i bardzo spokojnie.

Był Hellhouse i Wow, a teraz wyciszamy się już trochę bardziej, żeby złapać ten wieczorny, spokojny rytm. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki i radiowej

To był Zonder i Desiderata Hermana, a my płynnie przechodzimy w łagodniejszy, ciepły fragment tej godziny. Za chwilę zabrzmi Niech Będzie, więc zostańcie z nami, bo to naprawdę dobrze niesie dalej.

To był Zonder i Desiderata Ermana, a my już zostajemy w tym spokojniejszym nastroju tej godziny. Za chwilę popłynie Niech Będzie, więc miło, że jesteście z nami.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry słuchacze, witamy Was w poniedziałek, 27 lipca. Czas na nasz F-kot.
2: Dzień dobry Igor, mówią, że to najlepszy dzień na imieniny. Dziś imieniny obchodzą Lili, Julii i Natalii.
1: A właściwie czemu Lili? Bo to nieco liliowe imieniny?
2: No właśnie, jakby było kwiatowe imieniny. Ale wiesz, co jest ciekawe? W XVIII wieku, dokładnie w 1740 roku, urodziła się Jeanne Barré, pierwsza kobieta, która okrążyła Ziemię.
1: Serio, to brzmi niesamowicie. Również fascynująca postać.
2: Słuchaj, nawiązałem sobie do podróży. Myślisz, że dziś też są tak odważne kobiety?
1: Zdecydowanie. Myślę, że każda z nas ma w sobie trochę podróżniczki.
2: A przy okazji, jak tam pogoda? Co mamy na liczniku?
1: Dzisiaj w Warszawie mamy 19 stopni, w Krakowie 17, a w Gdańsku prawie 20.
2: Czyli całkiem przyjemnie. Taki letni dzień do spacerów.
1: Dokładnie. No i co, słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami w naszym F-kocie.
2: Tak, subskrybujcie nasz kanał na YouTube i wpadajcie do nas na kolejne audycje.
1: A teraz zapraszamy na muzykę. Miłego dnia.

Na antenie jest teraz No Fear od Fearless Hearts. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się na czacie. Jesteśmy tu z wami.

to był Registers i Life is a Tide, a my za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z nami na moment, bo o 14 wjeżdża jeszcze F-ko.

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, witamy w nowym FKocie Radia Synteza w poniedziałek 27 lipca. To już prawie czas na popołudniową drzemkę.
2: Hej Igor, tak, idealna pora na relaks. Wiesz, dziś imieniny obchodzą Lili, Juli i Natali.
1: Dokładnie. A propos imienin, mam kawal, słyszałeś? Dlaczego Julia zawsze nosi ze sobą zeszyt?
2: Nie, dlaczego?
1: Bo nigdy nie chce stracić karty odejścia.
2: Niezłe, znam lepsze, ale ten pasuje. Wiesz, że dzisiaj jest także rocznica urodzin Rajmunda Jakubowicza, aktora z Polski?
1: O, to ciekawe. A jakie filmy pamiętasz z jego udziałem?
2: Szczerze, muszę przyznać, że nie sięgam w pamięci, ale na pewno miał swoje chwile.
1: A powiem ci, podziwiam wszystkich, którzy potrafią grać w filmach. To wymaga talentu i odwagi.
2: Dokładnie. A która pora roku jest twoją ulubioną?
1: Lato, zdecydowanie. Choć wczoraj w Warszawie zrobiło się ciepło, teraz mamy na termometrze 20 stopni 6 dziesiątych.
2: A w Gdańsku tylko 16 stopni. No to biedni gdańszczanie. U nas pięknie wieje wiatr, co jest super.
1: Tak, a przy takim wietrze to idealna pogoda na wycieczkę. Z męskim towarzystwem.
2: Wszyscy fani lata są na pewno zadowoleni. I kolejne wakacyjne plany w toku.
1: Dokładnie. Słuchajcie nas, a my dziękujemy za wspólny FKOT.
2: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube i wpadajcie na kolejne audycje.
1: A teraz zapraszamy na doskonałą muzykę. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

Słuchamy teraz The Space Between Us od H256 i płyniemy dalej przez to popołudnie. Zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze długo będzie grała.

To był Funky Boys i All My Love, a my za chwilę wracamy z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z nami, bo dziś mamy tu fajny popołudniowy flow.

0: blacie leży część.
1: Po co nam dziś strach, skoro mamy muzykę, która trzyma nas razem? Za chwilę zrobi się jeszcze bardziej nastrojowo, więc zostańcie z nami i posłuchajcie dalej.

To był standard i po co ci strach, a za chwilę zostań od karmy dla kota. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas na czacie.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

To był Winylowe Ziomki i Tapczan, a my płynnie przechodzimy dalej w muzyczny, popołudniowy klimat. Zostańcie z nami, będzie jeszcze trochę grania i dobrego nastroju.

To był Standard i Czerwone Jabłuszko. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym rytmie. Za moment usłyszycie coś cieplejszego i bardzo radiowego. Więc nie odchodźcie od głosu.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

między gwiazdami wszystko trochę zwalnia, prawda? Zostańcie z nami, bo za chwilę mamy Epcot o 15:00 i wrócimy jeszcze z muzyką.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym EFKOCie. Dziś jest poniedziałek, 27 lipca, a u nas kończy się ciepłe popołudnie.
2: Cześć Igor, cześć słuchacze. Powiedz mi, co na to wpadło? Chyba czas na mały suchar, co?
1: Zgadza się. Co powiedział grzyb do grzybka?
2: Nie wiem, co?
1: Idziemy na miasto, konkursy czekają.
2: Haha, niezłe. A oni pewnie się nie grzybią.
1: Właśnie, ale wiesz, zbliża się sierpień, czas na letnie przygody. Wiesz, że mamy dzisiaj imieniny Lilii, Julii i Natalii?
2: O, super. To może razem złożymy im świąteczne życzenia.
1: Zdecydowanie. Życzymy wszystkiego najlepszego. A propos lata, co sądzisz o wakacyjnych wojażach?
2: Fajnie żeść. Ja w tym roku stawiam na plażę. A ty? Gdzie się wybierasz?
1: Myślę o Mazurach. Natura i spokój.
2: Wspaniale. A teraz pogoda. W Warszawie mamy 16,5 stopnia, w Krakowie 22,5, a w Gdańsku 18,5. Dobrze, że nie pada.
1: Tak, w końcu można wyjść na dwór i się nacieszyć słońcem.
2: Dzięki, że byliście z nami podczas EFKOT-u. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube.
1: Tak, a teraz zapraszamy na muzykę. Do usłyszenia.

to był A. Sparrow i Barmanka, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym popołudniowym biegu. Za moment dorzucimy kolejną porcję muzyki, więc zostańcie z nami.

To był Ace Sparrow i historia pewnego jachtu, a przed nami jeszcze chwila muzycznej żeglugi. Zostańcie z nami, bo za moment popłyniemy dalej.

0: wcale.
1: To był A Sparrow i Maska, a my zostajemy jeszcze przez moment w tym samym nastroju. Za chwilę dołożymy kolejną porcję muzyki, więc nie uciekajcie od radia.

Jeszcze raz. To był Ace Sparrow i Toast, a my spokojnie płyniemy dalej przez to popołudnie. Zostańcie z nami, bo za chwilę będzie jeszcze trochę grania i dobrego radiowego oddechu.

Miło, że jesteście z nami w tej popołudniowej chwili. Za moment Efkot o 16, a po nim wrócimy z kolejną porcją

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Dzisiaj jest poniedziałek, 27 lipca, godzina 15:54, a my zapraszamy na F-Kod.
2: F-Kod, czyli fajny, krótki odcinek tematyczny. Jak minął weekend, Igorze?
1: Bardzo dobrze, dziękuję. A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Lili, Julii i Natalii? Proponuję z tej okazji kawę.
2: Haha, dobry pomysł. A propos imienin, czemu Lilia nigdy nie piła kawy?
1: Nie wiem czemu.
2: Bo zawsze chodziła wśród lilii i nie chciała ich pobudzać.
1: Dobrze powiedziane. Rozśmieszyłeś mnie. Tak na serio, co powiesz na temat lata?
2: Lato to najlepszy czas na wyjątkowe wspomnienia. Co ostatnio zapadło ci w pamięć?
1: Zdecydowanie wyjazdy nad wodę. A ty, jakie masz plany?
2: Może jakiś piknik w parku. Mówiłem, że mamy piękną pogodę w Warszawie.
1: Tak, dziś w Warszawie mamy temperaturę 19 stopni i mrzawkę. Wiatr ma prędkość 4 metrów na sekundę.
2: A w Krakowie jest cieplej, 21 stopni. Już czuję zapach grilla wśród znajomych.
1: A w Gdańsku 20 stopni. Coś czuję, że wakacyjne imprezy przed nami.
2: Dokładnie. Dziękujemy, że byliście z nami przy tym F-Kocie. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału na YouTube.
1: I słuchajcie naszej muzyki, która już za chwilę. Do usłyszenia.
2: Trzymajcie się ciepło.

Muszą winylów i Linux, a my zostajemy jeszcze na chwilę przy tym spokojnym, technicznym nastroju. Za moment dołożymy kolejną porcję muzyki, więc bądźcie z nami.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

na czas i na razie, a my jeszcze chwilę zostajemy przy tym lekkim, letnim rytmie. Za moment dorzucimy kolejną muzyczną kartkę, więc zostańcie z nami.

Sparrow na chwilę, a my spokojnie płyniemy dalej przez to popołudnie. Za chwilę dołożymy kolejną porcję muzyki, więc zostańcie z nami.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry słuchacze. Witamy w poniedziałkowym EFKOCie. Dzisiaj jest 27 lipca, a godzina 21:47.
2: Cześć Igor. Od razu na początek mam suchara. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
1: No nie wiem czemu.
2: Bo zawsze ma wiele wentylatorów.
1: Dobry. A teraz pomyślmy. Dzisiaj imieniny obchodzą Lili, Julii i Natalii. To piękne imiona.
2: Zgadzam się. A wiesz, że w roku 1206 odbyła się bitwa pod Wassenbergiem? Ale to chyba zbyt poważne, co?
1: No jasne, trochę historii na rozgrzewkę. A co powiesz na lato, Piotr? Uwielbiamy wakacyjne spacery.
2: Tak, lato pełne słońca. Idealne na grillowanie i wypady nad wodę. Co myślisz o plażowaniu?
1: Plażowanie jest super. A może w tym roku spróbuję kajakarstwa?
2: Ależ to brzmi świetnie. Może nawet w chmurach. Kto wie? A co do pogody, mamy w Warszawie 21 stopni i wiaterek.
1: Dokładnie, w Krakowie mamy 20 stopni, a w Gdańsku 17. Wszędzie przyjemnie.
2: No dobrze, słuchacze, dziękujemy za wspólny EFKOT.
1: Tak, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do dalszego słuchania.
2: A teraz trochę muzyki.
0: Radio

To był Mechanika i Rozpędzam się, a my już łapiemy oddech po tym energetycznym kawałku. Za chwilę dołożymy kolejną piosenkę, więc zostańcie z nami.

Miło, że jesteście z nami w tym energetycznym popołudniu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo muzyka nadal niesie ten kosmiczny klimat, a za moment dołożymy coś kolejnego.

to był standard i tryb samolotowy, a my już schodzimy łagodnie do kolejnej muzycznej chmury. Zostańcie z nami, bo za chwilę poleci następny utwór.

To był horyzont i w pół drogi. A my już domykamy ten popołudniowy odcinek przed pełną godziną. Za chwilę znów wskoczymy w muzykę, więc zostańcie z nami.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś poniedziałek, 27 lipca, a godzina właśnie 15:52.
2: Cześć Igor. Świetnie, że znowu słuchacie naszego F-Code, fajnego, krótkiego odcinka tematycznego. Jak się macie?
1: A wiesz, że dziś imieniny obchodzą Lili, Julii i Natalii? To ciekawe, na pewno mają jakieś przyjęcia.
2: No to teraz zagadki. Co mówi Lilia, gdy wchodzi do baru? Nazwijcie mnie proszę Lilia, a ja poczęstuję was kwiatami.
1: Haha, niezły suchar, ale skąd to wytrzasnąłeś?
2: No wiesz, czasem trzeba się wygłupiać. A tak z ciekawostek, wiesz, że Mario Del Monaco, włoski tenor, urodził się dziś w 1915 roku?
1: Naprawdę? To świetna informacja. Jak lubisz śpiew operowy, to na pewno się o tym słyszało.
2: Oczywiście. A jak myślisz, Igor? Kogo dzisiaj w telewizji puszczą? Może coś o muzyce?
1: Byłoby ciekawie. A może o operze? Panuje lato, to może by się nawet nadało.
2: Pełna zgoda. A jak u nas z pogodą? Co tam słychać?
1: W Warszawie mamy obecnie 20 stopni, wiatr dmucha z zachodu, a wilgotność to 60%.
2: A w Krakowie nieco chłodniej, bo tylko 20 stopni. Możliwe, że przelotne opady.
1: No i nie zapominajmy o Gdańsku. Tam 18 stopni i trochę deszczu. To idealna pogoda na spacer.
2: Zdecydowanie. Czas iść na lody po takim F-Code.
1: Dziękujemy wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Subskrybujcie nasz kanał YouTube, żeby nie przegapić kolejnych audycji.
2: Tak jest. A teraz oddajemy antenę muzyce. Do usłyszenia.

to już taki spokojniejszy wieczorny moment na antenie, więc rozgośćcie się wygodnie, zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze chwilę nas poprowadzi dalej.

Love Axis i Good Times, a my zostajemy w tym dobrym rytmie jeszcze chwilę dłużej. Zostańcie z nami, bo za moment antena płynnie przejdzie dalej.

To taki ciepły, wieczorny moment na antenie, kiedy muzyka płynie spokojnie i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, a my za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki.

wieczór płynie nam dalej w dobrym tempie i z przyjemnym luzem. Zostańcie z nami, bo zaraz wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Operate i Chase, a my domykamy ten wieczorny odcinek przed pełną godziną. Zostańcie z nami, bo za moment wszystko zagra dalej już z F-Kotem w tle.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witam serdecznie we wkocie Radia Synteza. Mamy poniedziałek, 27 lipca, a za oknem już wieczór.
2: Dokładnie, Igor, a to oznacza, że czas na świeżą porcję humoru. Słyszałeś o tym, co mówił lud do ognia?
1: Nie, co mówił?
2: Tylko się nie stop. No właśnie. Dobre, co?
1: No niezłe. Rzeczywiście, w letnim upale trzeba uważać.
2: Tak, a propos lata. Co powiesz na to, żeby porozmawiać o owocach sezonowych? Uwielbiasz owoce, prawda?
1: Oczywiście. Pomidory. Ale to właściwie warzywo. Więc ja wolę arbuzy i brzoskwinie.
2: Brzoskwinie to świetny wybór. Kto by pomyślał, że tak łatwo można się schłodzić w upalne dni?
1: Dokładnie. A teraz spójrzmy na pogodę. W Warszawie temperatura to 19 stopni i 4 dziesiąte.
2: A w Gdańsku? Tam jest 18,7. I do tego wiał z nadmorza przyjemny wiatr.
1: Dobre wieści. Ktoś się cieszy, ktoś nie. Nic nowego. Ale widzę, że jesteśmy już na końcu naszego FKOT-u.
2: Tak, dziękujemy wszystkim, którzy z nami byli. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie Radia Synteza.
1: A teraz czas na muzykę. Słuchajcie dalej Radia Synteza. Radio.

Wchodzimy teraz w spokojniejszy, nocny rytm i naprawdę dobrze się tu razem trzymacie. Zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze długo poprowadzi nas dalej.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

to był spa i to do NPAS. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym nastroju. Zostańcie z nami, bo za moment muzyka popłynie dalej, bez pośpiechu.

parlare. Na antenie zrobiło się teraz trochę bardziej po włosku i bardzo przyjemnie. Zostańcie z nami, bo za chwilę wskoczy F-kot o pełnej godzinie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze Radia Synteza. Mamy poniedziałek, 27 lipca i zbliża się wieczór. Jak minął weekend?
2: Cześć Igor, weekend był super, a dzisiaj mamy imieniny Lili, Julii i Natalii. Przypominam, że to świetna okazja do przesłania życzeń.
1: Dokładnie, a co do życzeń, to wiecie czemu nie można prowadzić poważnych rozmów z osłem?
3: Nie, czemu?
1: Bo ma za dużo gadania i zawsze stoi w miejscu.
2: Haha, całkiem niezły suchar. Ale wracając do tematu, to dawno się nie spotkaliśmy w tak letni dzień.
1: Tak, lato w pełni. A świeżość powietrza wciąż nas cieszy. Również miło usłyszeć o dzisiejszym kalendarium.
2: Masz na myśli to, że w 1993 Javier Sotomayor ustanowił rekord świata w skoku wzwyż? To niesamowite.
1: Zgadza się. A aktualna pogoda w Warszawie to 16 stopni i 5 metrów na sekundę wiatru. Całkiem przyjemnie.
2: W Krakowie 20 stopni i 4 metry na sekundę. W Gdańsku 18 i nie za wietrznie.
1: Warto wyjść na spacer. Wszyscy ci, którzy obchodzą dziś imieniny, niech świętują.
2: Dokładnie, to był miły F-Kot. Dziękujemy, że byliście z nami.
1: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube.
2: I do dalszego słuchania Radia Synteza. Do usłyszenia.

To był Kremówki i Koduje Marzenia, a my płynnie dopisujemy do tej nocy jeszcze kilka spokojnych chwil. Zostańcie z nami, bo muzyka poprowadzi nas dalej bardzo miękko.

To jest ten moment, kiedy noc robi się spokojniejsza, a muzyka niesie nas dalej, bez pośpiechu. Zaraz wrócimy do Was z kolejnym wejściem i nowym muzycznym oddechem.

swój rytm. To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie, a my zostajemy jeszcze na moment w tym wieczornym zawieszeniu. Za chwilę popłynie dalej muzyka, już z nowym, spokojnym oddechem.

Był karma dla kota i zostań. A my już delikatnie otwieramy kolejny muzyczny rozdział. Zostańcie z nami, bo dalej popłynie coś spokojnego i bardzo w sam raz na ten wieczór.

To był Zonder i Desiderata Hermana, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym cichszym, nocnym nastroju. Zaraz popłynie dla Was kolejny kawałek, żeby ten wieczór dalej miał swój miękki rytm.

To był Ekstarze i Tonight, a za chwilę A Sparrow i Mizofonia. Zostańcie jeszcze z nami, bo noc lubi takie przejścia bez pośpiechu.

To był Ace Sparrow i Radio Synteza, a my już domykamy ten wieczorny fragment z muzyką, która dobrze trzyma klimat stacji. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę wrócimy do Was z kolejnym muzycznym ruchem.

Jazz Hearts i No Fear, a przed nami jeszcze wieczór, który lubi takie miękkie, dłuższe przejścia. Zostańcie z nami, bo za chwilę muzyka zrobi się jeszcze bardziej

Ecstasy i Tonight, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym, lekko rozkołysanym nastroju. Zostańcie z nami, bo po chwili popłynie coś, co ładnie dopowie ten wieczór.

Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak, a za chwilę Dystopia i Cebulowy. Zostańcie z nami jeszcze moment, bo ten wieczór lubi płynnie przechodzić w kolejne brzmienia.

to był Leniwe Poranki i Niech Będzie. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym spokojnym rytmie. Zostańcie z nami, bo po chwili wrócimy z kolejnym miękkim wejściem.

To był Sonder i Desiderata Hermana, a za chwilę popłynie coś spokojnego, co jeszcze ładnie domknie ten wieczór. Zostańcie z nami, bo przed nami chwila bardzo dobrej, miękkiej muzyki.

to był Spa i to do Enpas, a my zostajemy jeszcze na chwilę w tym bardzo spokojnym nastroju. Zostańcie z nami, bo za moment muzyka płynie dalej równie miękko.

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

świat, a ten wieczór naprawdę płynie w dobrym kierunku. Zostańcie z nami, bo za chwilę zrobimy jeszcze mały radiowy zakręt.

słuchamy właśnie Robota od Compilator. A ten wieczór coraz wyraźniej nabiera elektronicznego pulsowania. Zostańcie z nami, bo za chwilę przejdziemy dalej. Tym samym

Słuchamy właśnie Live Your Life od Registers, a ten numer niesie nas dalej, trochę lżej, trochę szerzej. Zostańcie z nami, bo wieczór jeszcze chwilę potrzyma tempo.

to był Register i Live Your Life, a my zostajemy jeszcze przy tym spokojnym, wieczornym brzmieniu. Zostańcie z nami, bo za moment muzyka popłynie dalej, już bez zbędnego pośpiechu.

to był Zonder i Desiderata Hermana. A ten wieczór dalej płynie nam bardzo miękko. Zostańcie z nami, bo za chwilę podamy wam jeszcze jeden spokojny, muzyczny oddech.

Słuchamy właśnie Life is a Tide i to jest ten moment, kiedy wieczór robi się jeszcze odrobinę głębszy i spokojniejszy. Zostańcie z nami

0: To był Registers i Life is a Tide. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym nurcie. Za moment damy wam coś, co popłynie dalej, już bez pośpiechu.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Był Static Lovers i Kino, a ten wieczór dalej trzyma nas w dobrym, filmowym nastroju. Zostańcie z nami, bo za chwilę dorzucimy do tego jeszcze jeden spokojny kadr.

Mekin Ewy Orfe, a my zostajemy jeszcze chwilę przy tym spokojnym, lekko zamyślonym nastroju. Zostańcie z nami, bo za moment muzyka poprowadzi nas dalej, już bez pośpiechu.

Żonder i Desiderata Hermana, a ten wieczór nadal płynie nam bardzo miękko. Zostańcie z nami, bo za chwilę dorzucimy wam jeszcze odrobinę tego spokojnego nastroju.

0: To był SH256 i Refuse to Be. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym nieco bardziej surowym, późnowieczornym klimacie. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

to jest taki wieczór, kiedy muzyka sama niesie nas dalej, bez pośpiechu i bez zbędnych słów. Zostańcie z nami, a za chwilę znów usłyszymy się na antenie.

słuchamy teraz Sonder i Desiderata Hermana. A ten kawałek już od pierwszych taktów niesie taki cichy, nocny oddech. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo właśnie w takim klimacie najlepiej płynie

Słuchamy teraz SHA 256 i The Space Between Us, a ten numer otwiera przed nami taką szeroką, spokojną przestrzeń. Zostańcie z nami, bo właśnie w takich chwilach najlepiej wybrzmiewa noc.

Słuchamy teraz SHA 256 i The Space Between Us, a ten utwór niesie nas przez późny, spokojny wieczór. Zostańcie z nami, bo za chwilę znów wrócimy z kolejną porcją muzyki.

0: To był H256 i The Space Between Us, a za chwilę Static Lovers i Kino. Zostańcie z nami jeszcze przez moment, bo ten wieczór pięknie układa się w muzyczną opowieść.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Music Lovers i kino, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym wieczornym, filmowym nastroju. Zostańcie z nami, bo zaraz muzyka

witajcie jeszcze w tej późnej godzinie, kiedy miasto już trochę zwalnia, a muzyka robi się najlepszym towarzyszem. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze

To był klub 24 UFO, a teraz płynie już Funky Boys i All My Love. Zostańcie z nami, bo ten numer ma w sobie naprawdę dużo ciepła.

To był Funky Boys i All My Love, a za chwilę Ace Sparrow i A Ty Mnie Widzisz. Zostańcie z nami jeszcze moment, bo noc ma dziś wyjątkowo miękki rytm.

0: Cześć Piotrze, jak Ci się podoba ta noc? Jest w niej coś wyjątkowego, prawda?
1: Cześć Igor, no pewnie. W nocy jest jak w starym filmie, a piosenki grają jak w najlepszych momentach.
0: Tak, zgadzam się. Niektóre melodie brzmią najpiękniej właśnie późno wieczorem. Jakby miasto odpoczywało.
1: I to jest prawda. Słuchaj, dzisiaj noc ma naprawdę dobry gust muzyczny. Może ma swojego DJ-a?
0: Pewno tak. Może wybrała kilka ulubionych utworów?
1: Zdecydowanie. Oby tak było, bo posłuchamy czegoś, co nas uspokaja.
0: Dokładnie. Takie piosenki potrafią sprawić, że świat na chwilę zwalnia.
1: A my, moi drodzy słuchacze, zapraszamy Was do zostania z nami. Jeszcze więcej muzyki przed nami.
0: Tak. A teraz przenosimy się do kolejnych dźwięków, które ukoją Waszą noc.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

zostańcie jeszcze z nami, bo noc lubi takie piosenki, które nie muszą się spieszyć. A my dokładnie w takim rytmie teraz płyniemy dalej.

0: Standard i Po co ci strach? A za chwilę usłyszycie Serce miasta i Warszawy.
1: Zostańcie z nami, bo ta noc jeszcze trochę dla nas pogra.

To był Serce Miasta i Warszawą, a po chwili wchodzi Sound Alcove z That Night in NOLA. Zostańcie z nami, bo noc potrafi pięknie rozmawiać z jazzem.

To był Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę popłynie Daleka Fala i Tamte Dni. Nocny jazz ma dziś naprawdę piękną linię, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

to był Daleka Fala i Tamte Dni, a po chwili będzie z nami Leniwe Poranki i Niech Będzie. Zostańcie jeszcze na tej nocnej fali, bo płynie naprawdę miękko.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie, a za chwilę Brzdęk Nadbrzeża i Kto Wie Gdzie. Dziękujemy, że jesteście z nami tej nocy.

c'è storia gra. Oh, Londo, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie, a za chwilę Ewa Orfe i Jeszcze jeden obrót. Zostańcie jeszcze z nami, bo ta noc lubi się ładnie obracać.

miło, że jesteście z nami w tej spokojniejszej godzinie. Czas trochę odetchnąć, posłuchać i pozwolić muzyce powiedzieć resztę. Po chwili popłynie też Deszczowe ulice i Credo, więc zostańcie.

To był Deszczowe ulice i Credo, a za chwilę popłynie Daleka fala i Poranek. Zostańcie jeszcze z nami, bo noc potrafi być bardzo łagodna.

To był Daleka Fala i Poranek, a za chwilę Sonder i Desiderata Ermana. Zostańcie jeszcze z nami, bo to dobry moment na odrobinę spokoju.

Desiderata, Ermalo. A za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie jeszcze na tej spokojnej fali, bo noc ma dziś bardzo

To był Zonder i Desiderata Hermana. Zostańcie jeszcze z nami, bo noc już niemal przycichła, a za moment popłynie brzdęk nadbrzeża i dama Flisak.

zostańcie jeszcze z nami. Noc ma dziś dobry rytm, a po tej chwili popłynie leniwe poranki

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.